Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2 Toruń.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2 Toruń.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
1: Marta Łazerska, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek w Toruniu. Mam nadzieję, że po weekendzie wypoczęci. No i pogoda startuje nam już od 17 stopni w Toruniu, a będzie tylko cieplej, dojdziemy do 28 stopni. No to słońce raz na jakiś czas za chmurami może nam się jednak schować, a z tych chmur, szczególnie w drugiej części dnia, po południu, wieczorem przygotujmy się na deszcze, a także burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. O krok od tragedii w Łomży, czterolatka spadła z piątego piętra. W tym czasie jej matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, mówi Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na piątym piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
2: Dziewczynce nic się nie stało, trafiła do szpitala na obserwację. Do odwołania zamknięty będzie hotel Manor w Olsztynie. To po zawaleniu się części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano ponad 200 osób, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
4: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Okoliczności oraz przyczyny tego zderzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
2: Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Koniec problemów z mgłą na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać nowoczesny system wspomagający lądowanie w trudnych warunkach pogodowych. System początkowo będzie działał w pierwszej kategorii, wyjaśnia prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
5: Uzyskanie tej drugiej kategorii, jeżeli chodzi o jakość sygnału nawigacyjnego, jest możliwe. Te obloty wyszły pozytywnie. To będzie druga kategoria, która w znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
2: I to już na początku przyszłego roku. Dodatkowo pojawi się kilkanaście nowych urządzeń, które ułatwią szybszą kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
2: Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w wyścigu Tour de France. Polka na ostatnim etapie atakowała, ale nie zdołała odskoczyć rywalkom i dojechała na metę jako trzecia. Jej strata do triumfatorki wyniosła minutę i 18 sekund. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santosem Laguna w drugiej kolejce League's Cup. Lewy trafił tuż przed końcowym gwizdkiem.
9: And Zinchenko, fabulous save, but Robert Lewandowski scores!
2: A już w czwartek zespół Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto w piątek odpiął wrotki, dzisiaj jest powrotem, zakładamy, pomimo że na wrotkach jeździć nie potrafimy. No trudno, tak to jest, poniedziałek, ale jakoś sobie razem damy radę. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, 3 minuty po godzinie 6.

8 minut po 6. No troszeczkę boli to, że weekend się skończył. Poniedziałek to jest właśnie ten bolący dzień, bo w niego przeżywamy bolączki utraconego weekendu. I no to dobrze to ująłem w sumie, ładnie to się nazywa. Bolączki utraconego weekendu. Chciałbym was zapytać z samego rana, jak zawsze o coś pytam. Dzisiaj was zapytam, co was boli po weekendzie? To mogą być różne rzeczy. I niekoniecznie w naszym ciele. Tak, tak. Co was boli po weekendzie? 726-826-826 to numer telefonu, dajcie znać. Na Messengera też zapraszamy, głosóweczki przyjmuję. Co was boli po weekendzie? Odpowiadamy na to pytanie. Kto pierwszy pojawi się na antenie, dostanie kurs.

0: Ra-ra-ra-ra. I człowiek sobie podśpiewuje. Wiktor Waligura i Dry School na antenie Radia SK. 2:17 minut po 6:00. Wiosna, lato, jesień, zima, bo to cztery pory roku, tak? Teraz to lato. Oj, pięknie, jeszcze trwa. Przypominam, 10 sierpnia, jeszcze troszeczkę tych wakacji jest. A do końca lata to grubo ponad miesiąc. Więc jeszcze możemy się cieszyć. Głosóweczki, co was boli po weekendzie? No to na start może Natalka, słuchamy.
1: Cześć, Radio SK. Co mnie boli po weekendzie? Boli mnie gardło. Po całonocnym śpiewaniu naszych polskich przebojów wraz z Orkiestrą Męskiego Grania. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i cudownego dnia wam życzę.
0: Pięknego dnia, dziękujemy, że to do najlepszych polskich hitów to gardło się zdarło, a nie do niczego innego. Tak bym chciał też przypomnieć w ogóle, że w tym tygodniu jeszcze też będziemy rozdawać karnety na męskie grania, ale jeszcze będziemy o tym opowiadać. Natalka, kubeczek leci do ciebie. Ja zachęcam do tego, żeby też się podzielić, co was boli po weekendzie. Do nikogo naprawdę teściowa nie przyjechała?

0: 24 minuty po 6. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To nasza dewiza, to nasze hasło. Dobre, nie? Mam nadzieję, że już obudzeni, że po pierwszej kawie, że można przysiąść do czytania i przeglądania prasy. No, prasa opisuje to, co jest najgłośniejsze, to, co było najgłośniejsze też w weekend. A i internet rozpalony do czerwoności. W telewizji pewnie także o tym mówiono. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, jak rolnik w Gliwicach zaorał drogę, na której był świeżo położony nowy asfalt. Prasa opisuje, że tego najstarsi Ślązacy nawet nie pamiętają. To 61-letni rolnik wsiadł na swój traktor Ursus i właśnie no zaorał świeżo położony asfalt. Około 200 metrów. 400 tysięcy złotych strat. Rolnik próbował się tłumaczyć policjantom, bo oczywiście służby zostały wezwane, że inwestycja jest nielegalna, położenie tej drogi, bo część działki, przez którą przebiega ta droga, należy do niego i to od lat. Bardzo dużo komentarzy w internecie. Sprawa poruszyła i obrońców, i tych, co potępiają rolnika. Oczywiście wszystko wyjaśni się najprawdopodobniej w sądzie. No ale droga zniszczona! Droga zniszczona. Efekt jest taki, że droga zniszczona. Nowiutka, świeży, równiutki asfalt położony, zniszczony. A niektórzy całymi latami czekają, aż gmina wyremontuje drogę. W Gliwicach akurat migiem, a potem pługiem.
1: SK2. SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
9: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
10: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
1: I po reklamie.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik. Jeśli zerkniemy na termometry, no to myślę, że tutaj powodów do narzekania zdecydowanie w Toruniu nie będzie. Zobaczymy dziś maksymalnie do 28 stopni. Słońce raz na jakiś czas może schować nam się za chmurami. No i te chmury nad Toruniem to też nie przypadek. Przygotujmy się na to, że trochę nam popada. Razem z deszczem przyjdzie burza, a razem z burzą dość silny wiatr. Także o parasolce w tej drugiej części dnia w swoich planach na pewno warto pamiętać.
15: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
16: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek tragedia na Mazurach. Nie żyje 16-latek, który na skuterze wodnym zderzył się z motorówką na jeziorze Jagodne. To nie jedyny wypadek wczoraj na Mazurach, o czym więcej powiemy w newsach o 7.00. Protest mieszkańców Ceuty. Tysiące z nich wyszły wczoraj na ulicę tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, żądając od rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Przypomnę, pod koniec lipca wtargnęło do Ceuty ponad 70 tysięcy nielegalnych przybyszów. Większość z nich już odesłano do Maroka. 1 000 000 euro. Za tyle wylicytowano 16 koni na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę 160 tysięcy euro osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 7 w Radiu SK2. Ostatni niby dzień lata. Taki tytuł utworu. Nie martwcie się, spokojnie. Do końca lata jeszcze troszeczkę zostało i w ogóle upały. Dalej są w naszym kraju. Jeszcze przez kilka dni będą. Dla tych, którzy już na urlopach, no to zdecydowanie wam się poszczęściło. I dobrze, że nie jechaliście na urlop wtedy, co ja. Bolało. Tak, zawsze jak ja idę na urlop, wtedy się nie bierze urlopu. Pamiętajcie o tym. Wracamy do tego, co boli po weekendzie, bo nagrywacie się i na nasz numer telefonu, na naszą radiową sekretarkę. Słuchamy.
1: Dzień dobry. Oj, jak mnie wszystko boli. Ludzie, żebyście wiedzieli, jaki mnie osładzacie mi życie, jak się rano was włączę. Tak, tak.
0: A to dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity właśnie działają na całe ciało. Okej, okay. Co jeszcze boli po weekendzie?
2: Boli mnie sufit gardła. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Sufit gardła, czyli podniebienie. To się nazywa podniebienie. Miękkie, twarde, al dente. Nie wiem, nie znam się, jak był szalony weekend. Dobra, co jeszcze może boleć po weekendzie? Jak to u was jest?
3: Kochanie, nic tego nie będzie, bardzo mnie głowa boli.
0: Okej, taki apel. Taki to jest apel. Od jednej połówki do drugiej połówki. Ale to czy to nie jest tak, że na niebolącą głowę to trzeba sobie zasłużyć? SK2

ryżowy mi z rana, jak śmietana, grupa Happy Set w Radiu SK 2. 11 minut zostało nam do 7. Wstajemy, budzimy się i być może warto od razu z samego rana zajrzeć na naszą stronę internetową. Dzisiaj rozpoczynamy bój o ostatni pięciogwiazdkowy hotel. W naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Hotel Arłamów na kogoś z was czeka. Kto by chciał spędzić w tym hotelu sobie pięknie czas? Bardzo zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w quizie wiedzy o Polsce. Proste pytania, zamknięte, odpowiadamy tak lub nie, to wszystko na antenie, w określonym czasie, jak najwięcej poprawnych odpowiedzi musi być, żeby nikt was nie pobił w danym tygodniu i wtedy ten, kto dotrwa do końca tygodnia z największą ilością odpowiedzi poprawnych, zgarnia pobyt właśnie w luksusowym hotelu. Wszystkie szczegóły znajdziecie w zakładce Wygraj na naszej stronie internetowej sk2.pl. Dzisiaj nowa runda konkursowa, nowe rozdanie. Kto będzie tym pierwszym, który dzisiaj będzie odpowiadał, to okaże się już dzisiaj po 15.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale ten bisik na koniec, bujający. Męskie granie tegoroczne, czyli tańcze. Niektórzy się bawią, bo przecież karnety rozdajemy na koncerty męskiego grania w różnych miejscach Polski. W tym tygodniu, co prawda, męskie granie robi przerwę od koncertów, bo dopiero 21 finał męskiego grania w Warszawie, ale my już w tym tygodniu karnety na Warszawę, na męskie granie będziemy rozdawać. Można nas słuchać po 13, z tego co wiem, i wtedy będzie można usłyszeć, jak zgarnąć te bilety. Tymczasem prawie 7, za chwilę najświeższa porcja newsów. Mówiłem wam już o rolniku, który zaorał 200 metrów świeżo położonego asfaltu w Gliwicach. Przyjrzymy się tej sprawie. Więcej o tej akcji w newsach o 7. Bądźcie z nami.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
3: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Marta Łazerska, toruńskie termometry dziś wskazują nam do 28 stopni, zanim to, no to jesteśmy przy 17, więc mimo wszystko aura naprawdę przyjemna z rana, choć słońce trochę chowa nam się za chmurami, a po południu trochę nam popada. Już teraz powoli trochę utrudnień pojawia się na toruńskich ulicach, na pewno uważajcie przed wjazdem na most Józefa Piłsudskiego, więcej aut do zauważenia też na Skłodowskiej, Kirii, Kościuszki czy Grudziąckiej.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. To był tragiczny weekend nad wodą. Nie żyje 16-latek, który wczoraj na jeziorze Jagodne na Mazurach skuterem wodnym uderzył w motorówkę. Chłopak według świadków poruszał się z dużą prędkością. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Nastolatek razem z ojcem pływali na dwóch skuterach wodnych. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki. Obaj mieli odpowiednie uprawnienia i jak przekazała miejscowa policja, byli trzeźwi. Motorówką z kolei poruszało się małżeństwo z Warszawy. Jej sternik także miał odpowiednie uprawnienia i był trzeźwy. O akcji ratunkowej i okolicznościach wypadku poinformowało w niedzielę mazurskie WOPR. Dokładny przebieg tej tragedii wyjaśniają teraz służby.
11: Tragedia nad wodą także w Małopolsce. W jeziorze Rożnowskim utonęła 42-latka kobieta. Podczas ostrego skrętu spadła ze skutera wodnego. Grozi mu 10 lat więzienia. Jest 3-miesięczny areszt dla rolnika, który w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt na obrzeżach Gliwic. Mężczyzna wcześniej usłyszał zarzuty, mówi prokurator Miłosz Rzymełka.
13: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
11: Władze Gliwicy twierdzą, że teren w całości należy do miasta. Straty są szacowane na 400 tysięcy złotych. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
11: O czym informował Michał Skolimowski.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: SK2 Sport.
11: Cenna wygrana Widzewa w Ekstraklasie. Zespół z Łodzi wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jaga do ostatniej chwili czekała z decyzją, czy przełożyć mecz przez grę też w europejskich pucharach. Ostatecznie rozegrano spotkanie zgodnie z terminarzem. W pozostałych niedzielnych meczach Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią, a Lech 3-0 rozbił Piasta. FC Porto z Polakami w składzie zaczęło nowy sezon. W meczu z Alverką zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki wygrały 2-0. Spotkanie z trybun oglądał kontuzjowany Oskar Pietuszewski.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Kto by się kiedyś spodziewał, że Polska doczeka się prawie 2000 kilometrów drogi autostradowej, czyli tej najszybszej, jakiej się da. Szkoda, że tylko co około 50 kilometrów stoją bramki.

0: Flash. Gramy dobrze, bo po polsku budka suflera i te gitary i pięknie opowiedziana historia zatytułowana Ratujmy co się da. W poniedziałek często trzeba różne rzeczy po weekendzie ratować. 10 minut po 7 tutaj się rozkręca kolejna edycja Tańca z Gwiazdami i nocna impreza Polsatu. O tym pisze prasa. Dużo zdjęć też nacykanych przez paparazzi. Piękny nagłówek nawet. Mandaryna czarowała Miszczaka. No właśnie, wysyłała prezesowi Polsatu buziaczki. Widać, że dosiadła się do stolika też z tych zdjęć. Delektowała się bąbelkami i tu paparazzi jeszcze opisują. Pani Wiśniewska opuściła lokal jako jedna z ostatnich. Tak się imprezuje. Tak się imprezuje. No ale mandaryna to w sumie doskonale wiemy, że ona tak potrafi co noc.
1: Znacie Every Night? Znacie? To na górę!
2: SK2. SK2.

Czasami coś się zmienia już tak. Nawet te poniedziałki czasami są takie fajniejsze, jak się gdzieś tam zrobi głośniej radio. 19 minut po 7 w Radiu SK2 teraz hit. Hit, sensacja, niedowierzanie. Być może słyszeliście, że w zeszłym roku odkryto po polskiej stronie, na naszych wodach, na Bałtyku, w pobliżu Świnoujścia, największe w Europie złoża gazu i ropy. Tak się o tym mówiło. A teraz wokół tych zasobów rośnie spór, bo my byśmy mogli wydobywać. Może byśmy się na to przygotowali, ale teraz czytam, że niemieckie organizacje ekologiczne zebrały 88 tysięcy podpisów i zapowiadają, że we wrześniu skierują do Komisji Europejskiej petycję przeciwko uruchomieniu wydobycia. Tak pisze Business Insider. Czyli z jednej strony nam Niemcy nie pozwalają wydobywać to, co mamy po swojej stronie, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli to swoje, wydobyli, to byłaby szansa na to 5-19. Premier musi być teraz w kropce. SK2.

0: jak to dobrze brzmi, Manon. Na antenie Radio SK 24 minuty po siódmej. To oznacza, że już za niedługo kolejne GPS. Nasze wakacyjne radiowe GPS. Rozszyfrowujemy skrót dla tych, którzy pierwszy raz włączyli nasze radio. Gdzie pojechałeś sobie? I w tym momencie zawsze zachęcam, żeby nagrać głosóweczkę na naszego radiowego messengera albo nagrać się na naszą sekretarkę 726-826-826, a po 7.30 zaczniemy wam prezentować to, co dobre, to co miłe, no bo o urlopach się miło słucha, o tym, że gdzieś zmierzamy, się dobrze słucha, czyli gdzie pojechałeś sobie, dajcie znać albo telefonicznie, albo na messengerze.
1: SK2.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Coraz więcej utrudnień na toruńskich ulicach. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Też na Łódzkiej tych samochodów więcej. Okulna to samo, może nam się jeszcze w najbliższym czasie korkować. Też więcej samochodów do zauważenia na Kościuszki czy Skłodowskiej i Kirii. Tym zapominalskim przypominam, że dziś kolejny etap remontu torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja. Tam, a także na Kosynierów Kościuszkowskich do Olimpijskiej. Przygotujcie się na zmianę organizacji ruchu.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Chorwacji, nie żyje Polak. 40-latek źle poczuł się podczas nurkowania na głębokości 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji. Półwysep Iberyjski w ogniu. Strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasu. Gaszenie utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Sztuczna inteligencja całkowicie pomija żeńskie postacie w opowiadaniach dla dzieci. Tak wynika z badania naukowców z University of Washington. Modele AI tworzące dla dzieci opowiadania o zwierzętach zaledwie 2% bohaterów przedstawiły jako postacie żeńskie.

Tak coś czułem, że ta sztuczna inteligencja to szowinistyczna świnia. 28 minut zostało nam do godziny 8, a teraz Kaja i testosteron. Można połączyć dwa światy? Można, proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: 726-826-826 lub głosóweczki na naszym radiowym messengerze. Zaczynamy nasze GPS.
1: No to jedziemy.
0: Nie wiem gdzie, to chcę się dowiedzieć od was. 23 minuty do 8. Są już pierwsze telefony. Halo, dzień dobry, tu GPS, słuchamy.
2: Dzień dobry, jadę właśnie sobie do pracy.
0: Okej.
2: Okay. Od poniedziałek pozdrawiam całą ekipę radia i mojego męża Bogumiła. Pozdrawiam, idę do pracy.
0: Pozdrawiamy. Praca normalna rzecz w poniedziałek. Tak to bywa. Jest nasz stały bywalec też, wpadła głosóweczka od Tomka. Ciekawe, czy Las Palmas, czy coś innego. Słuchamy, Tomek.
3: Pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK2. No... Tomek melduje się z Las Palmas.
0: Las Palmas, tak myślałem jeszcze. Ale musicie przyznać, że to jest piękna praca na takim wycieczkowcu, bo Tomek najprawdopodobniej pracuje na wycieczkowcu. To jest coś pięknego. Mamy kolejne telefony. GPS, słuchamy. Halo, halo.
4: Gdzie pojechałam sobie? Cześć. Pojechałam sobie do pracy, żeby wszyscy mogli sobie też pojechać, bo jestem kierowcą autobusu.
0: A w jakiej miejscowości?
4: W Jeleniej Górze. Okay. Pozdrawiam Zędrzewska, Jelenia Góra. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, oczywiście, że pozdrawiamy. Czyli to jest takie od przystanku do przystanku GPS. I wszystko w Jeleniej Górze. Rzecz jasna, pozdrawiamy. Głosóweczka teraz będzie od Ani.
5: Hej, hej, hej. Ja właśnie na Chorwacji. Ekipa moja śpi niestety. A ja... chciałabym podbijać Chorwację. Pozdrowienia dla całej mojej ekipy wyjazdowej. PS, czekam na śniadanie. Wstawać.
0: No, śniadanko, dobra rzecz, szczególnie jeśli się jest na jakimś olu, tak zwanym w Chorwacji. No, chyba, że Chorwacja to też takie wycieczki samochodowe. No, to może jakieś kempingi i tak dalej. Oczywiście szerokości i pięknego zwiedzania tego wybrzeża chorwackiego, do którego my Polacy szczególnie lubimy wracać. Jeszcze mamy jakiś telefonik? Jest, halo, halo.
6: Dzień dobry. Ja niestety nigdy nie wjedę na wakacje, więc książkę zebrę sobie, no teraz, przy domowym ogródku.
0: Okej.
6: Okay. Pozdrawiam, Iwoni Zdrój.
0: Czyli podróż do ławeczki, podróż do książeczki, to wszystko się nawet rymuje. Nie każdy ma urlopik, ale każdy może gdzieś zmierzać. GPS wraca jutro o podobnej porze. SK2

Czyli, że nie ma płakania. To nic, że 7:47. To nic, że poniedziałek. Nie ma płakania. Nie, nie. Tak apeluje Ewa Farna w Radiu SK2 za chwilę. Bracia Kasperczyk i Daria Zawiałow. A ja mam ranking najmocniejszych paszportów. Uwaga, Polska jest w czołówce. Singapur liderem, a Polska w czołówce. Na 6. miejscu polski paszport się plasuje. Obywatele Polski mogą podróżować bez wizy do 184 krajów. No, jak jesteśmy w czołówce, no to jest dobra informacja. Teraz jeszcze niech tylko loty będą tańsze od walizki, bo świat stoi przed nami otworem, a portfel już niekoniecznie.

Oh, wow, sobie podśpiewujemy w samochodach, czekamy na pę. Uwaga! Jest pę. Lubię pę na gitarze. Pę na gitarze jest super. 5 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. To jest ten czas, że można się zgłaszać, jeśli ktoś chciałby zgarnąć prezent marzeń wartości 500 zł. 726-826-826 to SMS-owa na Messengerze. Jak się zgłaszacie, to pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu. Dzisiaj zgłaszamy się ulubioną czynnością weekendową, bo jeszcze tym weekendem przynajmniej mentalnie żyjemy, prawda?

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Marta Łazarska, toruńskie termometry mają zatrzymać nam się dziś w okolicach 28 stopni. No i jesteśmy teraz w okolicach 18. Sporo chmur też od rana nad Toruniem i to nie przypadek. Przygotujmy się na to, że w drugiej części dnia nie dość, że deszczowo, no to jest szansa także na burzę. No a razem z nią może przyjść także dość silny wiatr. Jeszcze teraz dość dużo utrudnień na toruńskich ulicach, na przykład na Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii Grudziąckiej i przy moście Piłsudskiego.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Pilny apel od medyków Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka, który w piątek został zaatakowany przez rówieśników w Kamiennej Górze. Tymczasem sąd zdecydował, że 16-latek, który zaatakował, na 3 miesiące trafi do schroniska dla nieletnich, mówi Katarzyna Trzepak z policji.
11: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
10: Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki. Znów niemal cała Polska w alertach. Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni Celsjusza. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w tej sprawie. O tym, w których regionach spodziewamy się niebezpiecznej pogody, Mateusz Chłystun.
12: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum Podolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
10: Już wkrótce noc spadających gwiazd. Ze środy na czwartek czeka nas kulminacja roju Perseidów, zapowiada astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
13: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory.
10: W środę z kolei zaćmienie słońca całkowite będzie można oglądać z Hiszpanii i Islandii.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
10: Dziś początek walki o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy na stadionie w Birmingham. Eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Sporo będzie działo się też na bieżni, bo na 100 metrów będzie rywalizowała Ewa Swoboda, a na starcie stanie także mixed 4x400 metrów. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Kowaluk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Mecz zaplanowano o 1 w nocy czasu polskiego.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Prawie 3 minuty po 8. Dzisiaj poniedziałek, to wiemy. 10 dzień sierpnia, może nie wiemy, to wam mówię. I dzisiaj jest Światowy Dzień Lwa. Idealnie, że to na 10 przypada, bo najlepszy lew, jaki nas może spotkać 10, to przelew.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

Pamięć ludzka czasami zawodzi. Warto czasami jakąś fotografię podpisać, przynajmniej z którego roku. Potem sobie popatrzymy, o tak, była taka jedna, albo był taki jeden. Sarsa mniej więcej w tym utworze o tym, czy będziemy się pamiętać. Ten utwór też pojawi się w Sopocie pod koniec sierpnia na festiwalu. 10 minut po 8 o tej pamięci troszeczkę, bo kto wie, czy za kilka lat w ogóle będziemy pamiętać sieć 3G w Polsce. Definitywnie znika z Polski, odchodzi do lamusa. Jeszcze ten rok, a później już 3G nie będzie. Operatorzy już to zapowiadają, że wyłączą przestarzałą sieć 3G. Ona została wprowadzona 20 lat temu, no a teraz już jej nie będzie. To spowoduje, że posiadacze starszych telefonów stracą dostęp do internetu. Nie będzie aplikacji, nie będzie usług bankowych, ale nadal będzie można przez stare telefony dzwonić i wysyłać SMS-y. No ale dobra, tam jak internetu nie będzie w starszych telefonach, to w zasadzie bez różnicy. Młodzież tego teraz, co mówię, nie zrozumie, ale w starszych telefonach i tak strach było, po pierwsze, włączyć internet, żeby nas nie naciągnęło na koszta. Najważniejsze, że był Snake. Najważniejsze, że można było dzwonić i pisać SMS-y. A jak coś, to dzwonki się z gazety ściągnie już.

0: 18 minut po godzinie 8. Grzesiu Chyży przygrywa. Po drugiej stronie już skoncentrowani, skupieni, żeby zgarnąć to, co lubicie najbardziej.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: W swojej ulubionej zabawie Państwa miasta. Magda, Karolina dzisiaj walczą o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Przypominam zasady, drogie panie. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo losuję literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Dwa taki, super. Madzia zaczyna w prawo, w lewo.
3: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Aj, zapominam, że to koło tak się fajnie teraz kręci, że trzeba lżej kręcić, bo się długo czeka na wylosowanie litery. No ale dobra, już się powoli zatrzymuje. Litera I. I z kropeczką. Bardzo często coś ostatnio to I wypada. Kto nas słucha, to powinien sobie poradzić. Madziu, litera I, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Irlandia.
0: Miasto.
3: Iława.
0: Znana postać.
3: Gasi Piątek.
0: Roślina.
3: Irys.
0: Kolor.
3: Indygo.
0: Zawód.
3: Informatyk.
0: Samochód.
3: Isuzu.
0: Imię. Już będzie po czasie imię.
3: Iza.
0: Już po czasie to imię będzie. Isuzu?
3: Tak.
0: Isuzu? Isuzu. Aż sprawdzę sobie. Jest. Dobrze, jest. 7. 7 punktów dla ciebie, Madziu. Karolino, 7 punktów do przebicia.
4: Słyszałam, tak.
0: Słyszałeś, dobrze. Bo dobry wynik, dlatego gratulujesz. Dobrze, tak. Ale może tobie pójdzie lepiej. Kto wie, w prawo, w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I tu już leżę i zakręcę, żeby tak długo nie czekać na to wylosowanie. A tobie się trafił Joker, Karolino. Możesz wybrać sama sobie literę poza literą I, na którą odpowiadała Magda.
4: R,
0: proszę bardzo. Litera R, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Rwanda.
0: Miasto.
4: Radom.
0: Tytuł filmu.
4: Rers.
0: Imię.
4: Romuald.
0: Roślina.
4: Rumianek.
0: Potrawa.
4: Rozbef.
0: Zawód.
4: Rymarz.
0: Samochód. Po czasie. I tak po czasie ten samochód. Land Rover, że jakoś tak jest. Dobra, Rwanda, rejsik zaliczamy. Miasto było. Wychodzi na to, że będziemy mieli dogryweczkę. Bo jest 7-7. Jeszcze raz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tak. Wychodzi na to, że jest 7-7. Madzia, jesteś?
3: Jestem.
0: U ciebie tak szumi, czy u Karoliny tak szumi? Nie.
3: Pewnie u mnie, bo jadę autem.
0: A, to tutaj teraz będzie trzeba się wykazać refleksem i sprytem. Przypominam zasady dogrywki. Sobie już zakręcę kołem i zaraz sobie wylosuję literę, znaczy wam wylosuję literę. Będzie litera G, już wam o tym mówię, że będzie litera G, więc wszystkie słowa na literę G proszę sobie przypomnieć. I teraz tak, podam kategorię. Jak usłyszycie kategorię i chcecie udzielić odpowiedzi, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Jasne?
3: Jasne.
0: Już wiecie, jaka jest litera? Wiecie. G. G.
3: Tak?
0: G. Litera G jak góra, tak od razu powiem. A kategoria to będzie... Uwaga, słuchajcie... Na biurku.
4: Karolina.
0: Oj, i nie wiem teraz. Dobra, to dalej litera G. Inna kategoria będzie. Kategoria będzie, uwaga, w kuchni.
4: Karolina.
0: Karolina, teraz słyszałem. Karolina.
4: Garnek,
0: proszę bardzo. A na biurku co miałaś w głowie? Na biurku?
4: Gumkę do ścierania.
0: Ja tak samo. Dobra, Karolino, refleks cię uratował. Drugi raz pięknie się udało. Do ciebie wysyłamy prezent marzeń o wartości 500 zł. Do Madzi nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro o tej samej porze.
2: Państwa miasta.
1: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Grupa Perfect, chcemy być sobą, 25 minut po 8. Wakacje dla niektórych mogą się skończyć albo zacząć i bardzo nieoczekiwanie. Czytam o Serbie, który zasnął na dmuchanym kole na Dunaju. Nurt rzeki porwał go do innego kraju. Mężczyzna zasnął i ocknął się dopiero na wodach terytorialnych Rumunii. Albo prąd był mocny, albo woda ognista, albo i to, i to.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
19: Toruńskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 28 stopni, jednak te chmury nad miastem to nie przypadek. W drugiej części dnia przygotujmy się nie dość, że na deszcze, być może na burze i na dość silny wiatr, także zachowajcie wyjątkową ostrożność, a ta przyda się jeszcze teraz na toruńskich ulicach, bo jeszcze całkiem spory ruch na przykład na Skłodowskiej, Kirii, Żółkiewskiego, Kościuszki. Uważajcie też w okolicach Placu Pokoju Toruńskiego czy miejscami na Kraszewskiego i Bema.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
20: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Ślady maltretowania u 2-miesięcznego chłopca wykryli je lekarze z warszawskiego szpitala klinicznego. 6 lat wcześniej podobne obrażenia miał starszy brat niemowlęcia. Sprawą zajęła się prokuratura, a my będziemy wracać do tej sprawy w naszych dzisiejszych newsach. Synoptycy ostrzegają, najpierw upał do 34 stopni, a wieczorem i w nocy mogą pojawić się burze. Alerty drugiego stopnia przed nimi obowiązują m.in. na Warmii, Mazurach i północy Mazowsza. A na koniec Ameryka Środkowa. W Salwadorze archeolodzy znaleźli szczątki człowieka sprzed niemal 3000 lat. Jest to jeden z najlepiej zachowanych szkieletów odnalezionych w tej części świata. W grobie znajdowało się naczynie ceramiczne w kształcie żółwia morskiego oraz fragmenty gałęzi manioku przysypane popiołem wulkanicznym.

Ależ ten utwór teraz pasuje. Statki nad niebie od grupy Demono, a my tutaj odkurzamy stare newsy, które pojawiły się w sieci, w prasie, w telewizji, w internecie, w radiu, gdzie wszędzie się da, patrzymy. Tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. I tu do tego nieba idealnie pasuje. Bo mam taki nagłówek z 10 sierpnia 2014 roku. Właśnie lecieli do góry nogami, a on wyciągnął pierścionek. Akrobacyjny pilot Ernest Artiga znalazł niezwykły sposób na oświadczyny. Mężczyzna wyciągnął pierścionek w najmniej oczekiwanym momencie, podczas lotu. Jego przyszła małżonka Olivia powiedziała tak, do góry nogami. Jeśli się pobrali, to dziś mają już za sobą mniej więcej 12 lat pożycia. Kto wie, może akrobata już się zorientował, że tak do góry nogami to kat.

0: Polska 2, Toruń.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Jeśli ktoś się gdzieś spieszy na dziewiątą, to szybciutko, bo 11 minut do dziewiątej właśnie zostało. Tu Radio SK2. Chwila nieuwagi i kolejny sukces. Polska trzecia na świecie w Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji 2026. Takie zawody dla młodzieży odbyły się w Kazachstanie. Polacy przywieźli 8 medali, 4 złote i 4 srebrne. No i trzeci jesteśmy w klasyfikacji generalnej tych medali. Czyli prawie najlepsi na świecie jesteśmy w sztucznej inteligencji. W tej naturalnej pewnie też byśmy dali radę, ale już taka nasza natura. Po co się przemęczać?

Męskie granie z 2020 roku na antenie Radia SK2. Przypominamy, że tegoroczne męskie granie już zmierza ku końcowi. Wielki finał nie w ten weekend, tylko w następny, ale w tym tygodniu rozdajemy już karnety na męskie granie, które odbędzie się w Warszawie. Po 13 warto nas słuchać, bo wtedy karnety powędrują w czyjeś rączki. Tymczasem za 4,5 minuty 9:00 newsy, bądźcie blisko.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606-404-307. Transbruk.pl.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: I po reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
9: Marta Łazerska, myślę, że ciepło rozpoczęliśmy ten tydzień w Toruniu. 28 stopni dziś, choć jeszcze dziś deszcze i burze w drugiej części dnia, więc zachowajcie wyjątkową ostrożność. A po tych opadach wyraźne ochłodzenie czeka nas na kilka dni w Toruniu. Od wtorku 21 stopni i tak do czwartku dojdziemy maksymalnie do 23. Dużo słońca, to jest też ważne. No i na weekend cieplej od 27 do 30 w Toruniu.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. 16-latek zginął na oczach ojca. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne na Mazurach. Nastolatek skuterem wodnym uderzył w motorówkę. Więcej o tym w relacji Andrzeja Brzozowskiego.
11: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratownik oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
10: Ceuta nie jest na sprzedaż. Ceuta to Hiszpania. Takie hasła skandowali uczestnicy protestów w hiszpańskiej Esklawie. Setki mieszkańców domagały się od rządu w Madrycie zdecydowanej reakcji na kryzys migracyjny. Nasze miasto znajduje się w niezwykle krytycznej sytuacji. Doświadczyliśmy naruszenia naszej integralności terytorialnej. Wiemy, że w wielu domach panuje niepokój i że przyszłość może wydawać się niepewna, ale wiemy, że to miasto posiada niezwykłą siłę. Siłę narodu, który pozostaje zjednoczony.
12: Que permanece unido.
10: Hiszpański rząd zapowiada wsparcie dla miasta, które mierzy się m.in. z napływem ponad 1000 małoletnich migrantów bez opieki. Milion euro. Za tyle wylicytowano konie na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
13: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
10: W tym roku nie pobito ubiegłorocznego rekordu. Klacze Adelite z janowskiej stadnicy sprzedano wówczas za 430 tysięcy euro.
14: 2,5 minuty po 9:00, to już czas biurowy, to już czas na przełączenie się na najlepsze polskie hity. Bez reklam, 10 utworów, jeden po drugim, żeby można było lepiej klikać w klawiaturkę, w enter, spację, ale najpierw kawusia.

0: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

wiemy, że głos jak dzwon. Edyta Górniak w Radiu SK 2, 14 minut po 9. Mamy nową nadzieję polskiej lekkoatletyki. 19-letnia Anastazja Kuś została mistrzynią świata U20 w biegu na 400 metrów i sama mówi: wyszarpałam ten złoty medal. Leciała z nadzieją,

do Stanów Zjednoczonych w mistrzostwach juniorów. No, ale kto by się spodziewał złotego medalu? A tu proszę, to pierwsza Polka w historii, która zdobyła złoto na dystansie 400 metrów na światowych mistrzostwach juniorów. A w tym samym czasie, w sensie dzisiaj, już się zaczynają mistrzostwa seniorów. I to lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Birmingham. Mamy swoich faworytów do medali. Wśród pań Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Pias Krzyszowska, wśród mężczyzn Jakub Szymański, Paweł Fajdek. No ale oni już są w okolicach 25, 30, niektórzy są po 30, więc młodych nam potrzeba. Dobrze. Dobrze, że ci młodzi są, dobrze, że medale zdobywają, bo na przykład w takiej piłce nożnej niektórzy mówią, że długo, długo nic. SK2.

0: Jest jak jest, czyli najlepiej, bo gramy dobrze, po polsku. I tak trzymać.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak trzymamy, tak trzymaliśmy i tak będziemy trzymać. O tak powinienem powiedzieć, bo to przecież od lat te utwory pobudzają naszą wyobraźnię. Te utwory są takie, że do nich chętnie wracamy. Nawet jak powstaną dawno, dawno temu. 1983 rok dzisiaj bierzemy na tapet. Kto by pomyślał, że wtedy powstanie piosenka określona mianem pierwszego polskiego rapu, a wykonawca zostanie nazwany ojcem chrzestnym polskiego rapu. I kto by pomyślał, że to może być Piotr Franceski, jak przybrał sobie imię Franek, nazwisko Kimono i taką postać disco wykreował, że jego utwór nucony jest do dziś i to w wielu też różnych interpretacjach. Na przykład dobrze też znamy wersję cover, popka tego utworu, który w oryginale zaraz zagram, a także w 2017 roku Męskie Granie wzięło to sobie ten utwór i Piotr Gucki zaśpiewał go w swojej interpretacji. Ale oryginał może być tylko jeden. Franek Kimono, King Bruce Lee, Karate Mistrz już teraz na antenie Radia SK2.

0: A coś czuję, że oni jeszcze zagrają na antenie Radia SK2. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Mówiłem godzinę, nie wiem. 22 minuty zostały nam do 10. Zaczytałem się w ogóle o najmłodszym na świecie profesorze. To jest profesor historii. Nathan Thomas ze Stanów Zjednoczonych został właśnie najmłodszym profesorem historii. Uzyskał tytuł profesora w wieku 18 lat i 346 dni. To zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Chłopak rozpoczął studia w wieku 10 lat. W wieku 18 już miał tytuły licencjanta i magistra inżynierii elektrycznej z wyróżnieniem, a teraz właśnie został profesorem. Obecnie ma 20... Znaczy teraz, no jak miał 18 lat, został profesorem, bo teraz ma 21 i uczy inżynierii elektrycznej, a jego studenci są jego rówieśnikami. Najprawdopodobniej jest jedynym wykładowcą, który naprawdę wie, co jego studenci robią po zajęciach.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: To prawda, to jest nasze radio. To jest radio SK2, budka suflera na finał naszego spotkania. I dobrze, że już przyszła, dobrze, że już włączyła mikrofon. Potrafisz jeszcze naciskać te guziczki?
1: Potrafię, tylko muszę sobie przypomnieć, jak się nazywam. Jak się nazywam?
0: Ty się nazywasz Kasia, ty się nazywasz Grodzka, to łączy się w Kasia Grodzka.
1: I dokładnie tak, poprowadzę 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim po godzinie 10.
0: A, pamięta, jak się program nazywa. Dobrze. Yeah. Góry, morze, jezioro, kanapa, balkon.
1: Zamki.
0: Zamki były? Aha. Wymieniłaś wszystkie?
1: Wszystkie.
0: Nikt nie wejdzie. Zostańcie z Kasią, dobre utwory po godzinie 10.
2: Reklama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
7: Marta Łazarska, sporo chmur nad Toruniem. No, czekamy na większą dawkę słońca, które gdzieś tam raz na jakiś czas powinno nam się nad Toruniem pojawić. Na ten moment 19 stopni na toruńskich termometrach. Dziś czekamy na obiecane nam 28, no więc jeszcze troszkę nam brakuje. W drugiej części dnia przygotujcie parasolki. Może popadać, może także zagrzmieć, może pojawić się burza, a razem z nią może nam dość mocno zawiać.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje mężczyzna, który rano utonął w gąskach koło Mielna. 67-latek wszedł do morza po 5 rano i zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby, mówi Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
9: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
8: Sprawą zajęła się też już prokuratura. 5 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału wsi koło Charkowa. Zaatakowane zostały budynki mieszkalne. Na miejscu trwa akcja ratownicza. O 2 ofiarach i 28 rannych informują także władze obwodu sumskiego na północy Ukrainy. Łącznie zeszłej doby w tym regionie alarm lotniczy trwał ponad 22 godziny. I jeszcze Bełchatów, gdzie ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody. W mieście ruszył duży remont sieci ciepłowniczej, mówi Łukasz Rutka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
10: Prace są prowadzone w co najmniej tam 6-7 miejscach od dnia dzisiejszego. Dzisiaj wyłączyliśmy tę część najistotniejszą, czyli usunięcie wycieku przy przepompowni, przy zasuwie. Bardzo istotne. I w związku z tym dzisiaj i jutro na pewno nie będzie tej ciepłej wody na terenie całego miasta.
8: Przerwa w dostawie ciepłej wody w Bełchatowie może potrwać do czwartku.
1: Mamy 1,5 minuty po 10:00. Tutaj Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Jak tak słucham newsów, to wychodzi mi na to, że Bełchatów stanie się taką małą stolicą wszystkich sauniarzy. Z upału prosto pod zimny prysznic. Ponoć bardzo zdrowe, ale jak wiadomo, do wszystkiego trzeba podchodzić z umiarem, więc i ja dawkuję wam 10 najlepszych polskich hitów. Jula na początek muzycznie dla was. No.

0: twarzy.
1: Wakacje też są jak jedwab. No w sensie wyślizgują się przez palce, tak nam uciekają. Taka jest po prostu kolej rzeczy, o której śpiewa nam zresztą Stachurski. To jedwab za nami w Radiu SK2 na 18 minut po godzinie 10. A skoro już wiecie, że pojechałam sobie zwiedzać zamki w Polsce, to muszę powiedzieć, że jest to naprawdę szalenie ciekawe. Na Dolnym Śląsku trafiłam na zamek, który miał bardzo wąskie korytarze, a na tych korytarzach, słuchajcie, co chwilę w ścianie była toaleta. I to w totalnie losowych miejscach. Szło się i nagle się trafiało na toaletę. I ja to jak najbardziej szanuję. Widać, że mieli dobrze ustawione priorytety w tamtych czasach. W końcu Polska to kraj myślicieli. A gdzie nie lepiej złożyć myśli, jak nie na tronie? SK

0: Otula nas głosem Edyta Bartosiewicz. Nie do pomylenia z nikim innym. To skłamałam w Radiu SK2. My kłamstwem się oczywiście brzydzimy, wykładamy wam kawę na ławę, a raczej na pięciogwiazdkowy hotel. W tym tygodniu w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Dosłownie ostatnia szansa na dorwanie luksusowego wyjazdu. Tym razem walczycie o pobyt w hotelu Arłamów, czyli piękne bieszczadzkie okolice, luksusy, baseny. Wszystko, co sobie można wymarzyć. Zgłoszenia na sk2.pl, a więcej szczegółów już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
3: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
4: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: No i...

większych wybryków. Tak, Sobel w swoim stylu oczywiście odpowiada o albumie, który razem z Dawidem mają stworzyć w ramach przyszłorocznej Zorzy. Ja, jako wielka fanka łączenia różnych gatunków muzycznych, apeluję o więcej takich wybryków. Czekamy na efekty tego właśnie duetu. To Trofea i Dawid Podsiadło póki co jeszcze w wersji solo. W Radiu SK2 zbliża się godzina 11, za chwilę newsy. Reklama.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni, 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
6: Marta Łazerska, no taki mały pogodowy miszmasz w Toruniu nam się w tej pierwszej części dnia tworzy. Trochę przejaśnień, trochę też deszczu, który planowo miał pojawić się dopiero w drugiej części dnia, a tutaj niespodzianka, więc jak najbardziej parasolka może przydać nam się jeszcze nieco wcześniej. W drugiej części dnia w Toruniu deszcze nieco bardziej intensywne, do tego burza. No ale w planach dziś mamy zobaczyć na toruńskich termometrach do 28 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Duży pożar w Piastowie pod Warszawą. Palą się budynki gospodarcze w pobliżu domu jednorodzinnego. O tym, co dzieje się na miejscu, nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
9: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
8: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
7: Rośnie plaga lekarzy AI. W sieci pojawia się coraz więcej treści dotyczących zdrowia wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Fałszywe profile lekarzy rozpowszechniają informacje, które mogą być dla nas szkodliwe, mówi Karol Bojke z CERT Polska.
10: Obserwujemy naprawdę wielki wysyp treści dotyczących medycyny alternatywnej, jak to się ładnie mówi, dotyczących różnych suplementów diety, które teoretycznie mogłyby zastąpić jakieś konwencjonalne leczenie, a w praktyce mogą doprowadzić tylko do poważnych powikłań.
7: Wszystkie informacje z internetu należy weryfikować u lekarza. Ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał miksta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal, mówi Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie.
11: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
7: O medal powalczy też Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
12: W Polsce życzymy sobie zwykłego deszczu, a w naszym lekkoatletom w Birmingham życzymy deszczu medali. Oczywiście trzymamy kciuki. Tutaj Radio SK2, gramy wam biało-czerwone barwy. W tej godzinie mam dla was nowości od Sanach i od Zali. Kasia Grocka, dzień dobry, gramy 2 minuty po 11. No.

0: Emigranci przypominają, że na falochronie to nic dobrego nas zupełnie nie czeka, że tam wchodzić nie wolno. Tak przynajmniej ja rozumiem tę piosenkę. Tutaj Radio SK 2. Czego jeszcze raczej robić nie wolno? A na przykład orać pługiem drogi ze świeżo wyłożonym asfaltem. No tego robić nie wolno. Taka afera wybuchła pod Gliwicami i pewien rolnik stwierdził, że miasto wyremontowało drogę, która leży na jego ziemi. A skoro to jest jego ziemia, to można zrobić z nią wszystko. On to wszystko może zedrzeć. No i tak też zrobił. Urzędnicy mówią, że ten teren należy do gminy, a straty oszacowano na 400 tysięcy złotych. Kłótnia o ten teren i o tą sprawę cały czas trwa. No więc będąc w drodze, jak sobie pomyślicie, żeby w ogóle ponarzekać na stan polskich dróg, to pamiętajcie, że zawsze może być gorzej. To tam o swoją rację rolnik może walczyć. Za pomocą pługa oczywiście.
1: No sądem, a sprawiedliwość musi

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czy piosenka z błędem językowym może stać się hitem? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ten błąd może się wydawać bardzo kosmetyczny, no i powiedzmy sobie szczerze, jest objawem pewnego czepialstwa. W słynnym kawałku Manamu, Lipstick on the Glass z 1984 roku, Cora, według niektórych, to zaznaczam, używa niepoprawnej gramatycznie frazy "Who's that lipstick on the glass?" zamiast właściwego "Who's?", czyli niby pyta, kto to jest ta szminka, zamiast czyja to szminka. Na obrony Kory powiem tylko, że homofony to rzecz prawdziwa, one istnieją naprawdę. W uchu brzmią tak samo, a to, że ten hit Manamu brzmi świetnie po tylu latach, to już swoją drogą.

0: Reklamówka Sztuka od Zali, tylko kochaj mnie w Radio Ska 2. Niby się mówi, że maksimum spadających gwiazd przypada na ten tydzień, ale tu się nie zgodzę, bo za 2 tygodnie przypada inne maksimum. Chodzi o maksimum gwiazd śpiewających i to w Sopocie wystąpią m.in. Zalia, którą właśnie słyszeliśmy, Oscar Sims, Margaret, Lady Punk i my też będziemy wszystko dla Was relacjonować w Radio Ska 2. No i człowiek też nie zmarznie przy obserwacji, bo można to robić wygodnie z kanapy w salonie.
1: Ska 2. Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: I po reklamie.

0: Wszystko się zgadza w tym kawałku, bo i krew nam się rozgrzewa przez upały w te wakacje, no i krwi też przy okazji wakacji zaczyna brakować w bankach, więc jak akurat macie wolną chwilę, jesteście zdrowi, czujecie się dobrze i też macie ochotę na wielką pakę czekolady, droga wolna, można oddać i podzielić się tym, co mamy najcenniejsze. My cenimy polską muzykę w Radiu SK2, zespół Bajm tuż przed południem, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Marta Łazarska, trochę słońca, trochę chmury, no i w drugiej części dnia jeszcze trochę deszczu. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko tego słońca w Toruniu zostanie nam nieco więcej i nieco dłużej. W drugiej części dnia na pewno parasolka się przyda, prognozowane także burze i dość silny wiatr. Jeśli chodzi o termometry, te wskazują nam teraz w okolicach 18 stopni, dziś przypomnę planowo do 28-9 stopni, więc być może jeszcze słońce nas trochę rozgrzeje.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
9: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty usłyszy 27-letnia kobieta, której dziecko wypadło z balkonu. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5 piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji przechodniów i sąsiadów nie doszło do tragedii. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
10: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
9: Do sprawy będziemy wracać. Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzję o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z filmików, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. W jednym ze swoich streamów obrażał Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
11: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
9: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Myśliwce F-16 zostały poderwane po naruszeniu przestrzeni powietrznej w New Jersey w pobliżu pola golfowego Donalda Trumpa. 2 cywilne samoloty zostały przechwycone i eskortowane po zachroniony obszar. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu w pobliżu innego pola golfowego, gdzie przebywał prezydent USA, zatrzymano mężczyznę, który spacerował i robił zdjęcia, sprawdzając zabezpieczenia. W jego aucie znaleziono broń i amunicję.
0: No tak, i ten wiatr z myśliwców mógł tak prezydentowi Trumpowi pomóc z dotoczeniem piłki golfowej do dołka, więc i bezpieczeństwo i też przy okazji wsparcie sportowe w jednym. Tutaj Radio SK2, my dmuchamy w żagle polskich hitów. Pozytywna Kasia Kowalska na początek o tym, co dobre, żebyśmy pamiętali. Kasia Grodzka, dzień dobry.
12: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Łamacz językowy od zespołu NA. Symetryczno-liryczna za nami w Radiu SK2, a przed nami łamacz, ale złego nastroju. Kamil Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Szczęść Boże, Magda, imię Cieza po tej stronie. Do pani Magdaleny ja się dodzwoniłem.
2: Tak.
3: Z uroczystości ślubnych rozpisanych widzę tutaj przez księdza na 21. To jest pani.
2: Tak.
3: Jaki tam ksiądz będzie państwu dawał? Ten na parafii, ten jedyny, który tam jest? Czy kogoś sobie tam
2: tak,
3: bierzecie?
2: Ksiądz Jan.
3: Dobrze, bo jak kogoś innego, to ja nie mam tematu. Jeżeli księdza Jana, to ja muszę pani powiedzieć, że ksiądz Jan jeszcze nie odbył szkolenia rodowskiego.
2: Nie wiem, ja jestem z księdzem umówiona dopiero na 5. dnia na nauki przedmałżeńskie.
3: A to nie, nauki na swoją drogą. Ja tutaj patrzę, że nie ma egzaminu rodowskiego i dlatego też, no nie wiem, jak to będzie z tą przysięgą, bo normalnie uroczystość może zrobić, ale z przysięgą tutaj jest problem, bo RODO.
2: Aha, a ksiądz nie może tego RODO zrobić?
3: Nie zdąży, bo dopiero najbliższy kurs mamy za 2 miesiące.
2: No nie wiem, muszę porozmawiać z narzeczonym i ewentualnie do księdza zadzwonić, zapytać, co w takiej sytuacji mam zrobić, no bo na pewno nie chcę takiej przysięgi,
3: to ja pani powiem.
2: Której nie będzie imion.
3: To ja pani powiem, niech pani mi powie teraz, czym możemy zastąpić państwa imiona? Czy anonimizujemy to tym, co pani sobie teraz da, czy anonimizujemy cyfrowo?
2: Anonimizował to co znaczy?
3: Już pani mówię, jak to inni robią w przypadku, gdy ksiądz nie ma RODO. Na przykład sobie wymyślają kochanie, albo na przykład, nie wiem, słonko, żabko i tak dalej. I tutaj wtedy brzmi: ja, kochanie, biorę ciebie, kochanie, za żonę i ślubuję. To jest, proszę pani, to, co najczęściej młodzi wymyślają. Cyfrowo to na przykład ja, 4832, biorę
2: to
3: ciebie...
2: Nie, nie ma takiej opcji, nie.
3: A to musi od
2: cyfrowo
3: pani wiedzieć, proszę pani.
2: Nie.
3: To musi od pani wiedzieć.
2: A zdrobnienie jakichś imion, czy też nie może być?
3: Nie,
2: czy
3: to jest
2: też
3: RODO. Imię to też RODO, proszę pani. A jak ksiądz nie ma egzaminu z RODO, nie przepuścimy tego.
2: Dobrze, to chyba niech będzie to kochanie.
3: Nie może być, bo już mamy kochanie. Ja powiem pani, czego nie można,
2: karpie,
3: bo już będzie.
2: Cokolwiek.
3: Ziabciu, kochanie oraz słońce. To już jest, proszę pani.
2: Może być skarbie.
3: Dobrze, czyli to pani do niego, czy on do pani?
2: Ja do niego, bo to osobne musimy mieć, nie może być to samo.
3: Tak. Bo to jest tak, jak pani mówi, to pani mówi: ja skarbie, biorę ciebie skarbie, za męża i ślubuję. I teraz, jak on będzie mówił, to jak ma do pani wtedy?
2: A to niech już on pomyśli, jak i tak musi pan do niego zadzwonić.
3: Ale wcześniej, proszę pani, posłucha pani Oli.
4: Minio, zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: Ja cię zabiję chyba.
1: Nosel wkręca.

0: Bardzo ważny kawałek w historii zespołu Na Drzwi. To tak wam gramy w Radiu SK2. Jak się okazuje, drzwi uchylili też hakerzy i włamali się na serwery naszego polskiego ZUS-u. Od rana serwis nie działał. Najpierw mówiło się, że to była jakaś awaria, a teraz już wiadomo, że to sprawka hakerów. Wiadomo, że nasze dane są bezpieczne. To warto zaznaczyć. Ja już zupełnie nie wiem, dlaczego akurat strona ZUS-u tak kusi hakerów do ataków. Czy chodzi o to, że wygląda tak samo, jak w momencie postawienia jej pod koniec lat 90. Tutaj oprócz lepszych zabezpieczeń to powinien wejść już konserwator zabytków.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: SK2 Toruń.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: Dla każdego najlepszy dzień w życiu oznacza co innego. To Sanach w Radiu SK2. Na przykład jak się zgarnie podwójne karnety na wielki finał męskiego grania w Warszawie już w przyszły weekend. Jeśli taka rzecz zrobi Wam dzień, to ja po godzinie 13 te karnety będę miała. Dla pierwszej osoby, która na Messengerze Radia SK2 napisze mi swój wymarzony skład męskiego grania i też wyjaśni, dlaczego to właśnie ten i te osoby się w nim znalazły. Czekam na Wasze wiadomości.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
8: Marta Łazerska, dobijamy powoli do 24 stopni. To niebo nad Toruniem takie niepewne, bo raz na jakiś czas trochę słońca, a jeszcze spora szansa na to, że trochę nam popada. W tej drugiej części dnia na pewno parasolka się przyda. Może także w Toruniu nam zagrzmieć. No a razem z burzą przyjdzie także silniejszy wiatr. No i zachowajcie wyjątkową ostrożność, kiedy przejeżdżacie przez Toruń, bo tych utrudnień pojawia nam się coraz więcej przy moście Piłsudskiego i przy Dworcu Wschodnim.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
9: Minęła 13, Michał Przybyła, to są News SK2. Uwaga kierowcy! Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica trasa jest całkowicie zablokowana.
10: W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Natomiast kierujący ciężarówką z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
9: Powiedziała nam Iwona Paluch z sandomierskiej policji. Na miejscu pracują mundurowi, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tragedii. Utrudnienia mogą potrwać tam do godziny 15. Hakerzy uderzyli w ZUS. Przez godziny po cyberataku nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciążono zasoby sieciowe, takie jak serwery, routery czy łącze internetowe, poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych, tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
11: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu ezUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
9: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony. Atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast dane użytkowników nie zostały zagrożone. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
12: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
13: Teraz trzeba będzie w zimnej.
12: Trzeba sobie jakoś radzić.
14: Do stolika przyjdziemy się kąpać.
13: Z kaczkami.
14: Z kaczkami, no.
13: Miejsca wystarczy dla każdego.
14: No normalne.
13: Zimna kąpiel to też nie problem.
14: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
13: Na ochłodę?
14: Tak jest.
9: Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
0: Ja nie będę lała wody zimnej czy ciepłej, ja powiem wprost. Podwójne karnety na finał męskiego grania w Warszawie dla Was mam. Zgarnie ta osoba, która jako pierwsza napisze mi na Messengerze SK2 swój wymarzony skład męskiego grania. Czekam na Wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 13.

0: Wielki wybuch radości. Zespół Big Day to przewidział pogodę na to tegoroczne lato. Gorąco i upalnie jest jak najbardziej. No i koncerty to w sumie teraz wyzwanie. Ale Kingi oczywiście to nie zraziło. Cześć Kinga.
1: Cześć, cześć.
0: Ciebie te upały nie zrażają, bo ty bardzo byś chciała dostać te podwójne karnety na męskie granie na wielki finał w Warszawie. Zgadza się?
1: Oczywiście, że tak, ja już poluję na nie od początku tej zabawy.
0: No to powiem ci, że jesteś blisko. Jeszcze tylko mi powiedz, jaki jest twój wymarzony skład męskiego grania. Co mi napisałaś?
1: A więc tak, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, no i żeby nie było zbyt męsko, Sylwia Grzeszczak.
0: Właśnie, bo chciałam powiedzieć, że ten damski czynnik jest bardzo ważny w tym męskim graniu. Pamiętam, że Brodka zrobiła wtedy na mnie największe wrażenie, kiedy na początku ruszały męskie granie, była tam Brodka. Ten damski czynnik super. I powiem ci, że to jest pierwszy raz, jak rozdajemy wam, naszym słuchaczom, te wejściówki, jak pan Artur i Sylwia pojawili się w tym zestawieniu, w tym składzie. I muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawa propozycja.

0: Pozycja, więc mnie przekonałaś, Kinga, dostajesz ode mnie podwójne karnety na wielki finał męskiego grania w Warszawie.
1: Dziękuję.
0: Super, bardzo się cieszę, że się cieszysz, a jak się cieszysz, to jeszcze powiedz, kogo zabierasz ze sobą.
1: Mojego ukochanego Macieja.
0: Świetnie, czy Maciej wie o tym, że zostanie zabrany przez ciebie na wielki finał męskiego grania?
1: Wie, mam nadzieję, że mnie słucha teraz, także pozdrawiam i szykuj się.
0: O właśnie, szykuj się chłopie, bo jeszcze nie wiesz, co cię czeka. No czeka cię oczywiście wielka muzyczna uczta, a kto chce zgarnąć podwójne karnety na wielki finał męskiego grania w Warszawie, warto słuchać Radia SK2, bo w tym tygodniu jeszcze takie wejściówki będziemy wam rozdawać. SK2

0: czasu.
1: Dobry hit musi szokować. Z takiego założenia wyszedł duet twórców Lipko-Mgielnicki i w 1980 roku panowie stworzyli wielki przebój, który na tamte czasy szokował swoim erotyzmem. W tym samym roku Izabela Trojanowska wykonała ten hit bezbłędnie w konkursie premier na festiwalu w Opolu, ubrana w garnitur, trzymając nonszalancko ręce w kieszeni. Andrzej Mgielnicki mówił później, że to jedno z najbardziej obrazoburczych dzieł, jakie stworzył. Izabela Trojanowska, wszystko, czego dziś chcę, już teraz w Radiu SK2.

0: nowa propozycja od Przezdolnego, Oskara Cymsa, to Bez końca w Radiu SK2 i też dobrze słyszeliście tę piosenkę na żywo. Usłyszymy prosto ze sceny Top of the Top Sopot Festival już pod koniec sierpnia. Bez końca to też dobre określenie na nowy rekord, który padł w tunelu Zakopianki. Wczoraj przejechało nim blisko 55 tysięcy aut. No a przecież przed nami jeszcze długi sierpniowy weekend. Wtedy to się będzie działo. A raczej chodziło na piechotę do Zakopanego, bo przez te korki to będzie szybciej, jak mnie mam.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
10: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
11: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
12: Kastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
17: I po reklamie.

0: co wspólnego ma Norwegia z zespołem Depress? Sporo, bo to polsko-norweska grupa. Stworzyli ją Andrzej Dziubek, Jorn Christensen i Olek Snortheim. Panowie, co słychać, grają sobie wspólnie góralskiego rocka. No i widać, że muzyka nie zna podziałów, nawet tych językowych. Bo ja cię kocham, gramy wam w Radio SK2. Przed nami newsy punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Marta Łazarska, no eklektyczna pogoda nam się wylosowała na dziś w Toruniu. Na termometrach teraz widzimy w okolicach 27 stopni. Jeszcze dziś szansa na deszcz, czasami dość intensywny, no i nawet na burzę. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, no to dziś powinniśmy dojść do okolic 28 stopni. Najbliższe kilka dni w Toruniu już chłodniejszych, 21-23 stopnie. No i na weekend znów bliżej 30 stopni w Toruniu.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. KO reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Dziś szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej odszkodowania. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
14: Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce, ponieważ swoje pieniądze.
13: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak słyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę, mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
12: A do sprawy będziemy wracać. Trwa poszukiwanie sprawców awantury, do której doszło w weekend w Dębicy. 35-latka została ugodzona nożem. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Cmentarnej. Jak ustalono, kobieta została zaatakowana po tym, jak swoim ciałem próbowała osłonić innego mężczyznę, który został wcześniej pobity.
15: Uzyskała pierwszą pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, później została przywieziona do szpitala powiatowego w Dębicy. i po opatrzeniu ran, które odniosła w czasie zdarzenia, została zwolniona.
12: Powiedziała nam Magdalena Baran z dębickiej policji. Na ten moment ze względu na dobro śledztwa policja nie udziela więcej informacji. Greccy strażacy znów w akcji. W pobliżu Aten wybuchł nowy pożar. Płomienie pojawiły się rano około 60 km od greckiej stolicy. Na miejsce skierowano ponad 170 strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północnym zachodzie od stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Po 14:00 przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam, jeden po drugim. Będzie między innymi nowy singiel od tegorocznego składu Męskiego Grania, czyli Tańcz. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy Pani Duda na początek.

0: nikomu dzisiaj nie życzę spędzania czasu w jakimś pomieszczeniu za szkłem, no chyba, że w basenie, który ma takie fajne szklane ściany. To jak najbardziej tego życzę. To bracia w Radiu SK 2, jak lubicie proste ekonowinki, to trafiłam na ekologiczny odświeżacz, który każdy może zrobić sobie samemu w domu. Trafiłam na taki artykuł, napisali w nim, że wystarczy na talerzu położyć plasterki cytryny i dodać do tego liście laurowe i w ogóle wszystkie brzydkie zapachy totalnie znikną, nic nie będzie. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ten sam efekt będzie, jak się pod te plasterki podłoży rybę i wsadzi do mikrofali. Dla kolegów z biura obok pytam.
1: SK

0: Piąty bieg to bardzo szybko. No tak sobie myślałam, jak dawno, dawno temu robiłam prawo jazdy i mimo, że to auto, na którym się uczyłam, miało 5 biegów, to ten piąty był dla mnie takim totalnym tabu. I nas piąty bieg od Wódki Suflera w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów też dogonił. No hit mamy też w kalendarzu dzisiaj. Obchodzimy Światowy Dzień Lwa. Ja myślę, że to jest totalnie, zupełnie nieprzypadkowo, że akurat wypada ten dzień w poniedziałek. Jak ktoś nam wrzuci jakąś robotę przed końcem zmiany, mamy pełne prawo na niego zaryczeć. Zero wyrzutów sumienia.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Cud od pana Iga. Tak wam gramy w Radiu SK2. Cuda nie widy, widoki jak marzenie. Prosto z Bieszczad czekają na kogoś z was w tym tygodniu. Po godzinie 15 kolejna runda Zabawy Polska jest najfajniejsza. Ktoś spróbuje odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce. A w piątek w wielkim i też ostatnim finale tej naszej zabawy ktoś z was zgarnie luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów. Tak jak wspominałam, piękne, piękne Bieszczady. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis. 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z Polskiej Mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z Polskiej Mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor programu, właściciel firmy Biernacki Logistik.
10: Marta Łazerska, trochę słońca, trochę chmur, a jeszcze w planach burza. Tak mija nam poniedziałek w Toruniu, no i myślę, że przynajmniej na termometry narzekać się nie będziemy. Przynajmniej dziś od jutra zrobi nam się nieco chłodniej, ale na weekend znów w okolicach 30 na pewno zobaczymy. Teraz na pewno zobaczymy pierwsze utrudnienia na toruńskich ulicach i z nimi trzeba się liczyć na pewno w okolicach Dworca Wschodniego, Polnej u Gorach, czy też przy Moście Piłsudskiego.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5 piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
12: Słyszałem krzyki, zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
11: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
12: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający, jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
11: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana, a 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
13: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
11: Mówi Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Utrudnienia mogą potrwać tam do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy, a prognozy nie dają powodów do optymizmu. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
14: Jaka jest przyczyna tego niskiego stanu? Oczywiście brak opadów, wysokie temperatury i też wysokie parowanie. Mamy po prostu jakieś opady burzowe. Nie są w stanie nam zrównoważyć tego ubytku, który jest w postaci parowania i też to, co po prostu pobierają rośliny.
11: Mówi Dariusz Witkowski z IMGW. Hydrolog podkreśla, że potrzebne są długotrwałe, spokojne opady o niewielkim natężeniu, które pozwolą wodzie wsiąkać w glebę. Gwałtowne burze mogą natomiast powodować podtopienia, a nie skutecznie uzupełniać zasoby wodne.
15: 2,5 minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę kogoś z Was przepytam z wiedzy o Polsce w ramach naszej akcji Polska jest najfajniejsza. Warto wziąć w tym udział, bo można zgarnąć weekendowy pobyt w hotelu pięciogwiazdkowym, luksusowym w Bieszczadach. Kto chętny? sk2.pl, tam możecie się zgłaszać. A ja gram, bro, i jeszcze będzie pięknie.
16: SK2.

0: 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Lady Punky, marchewkowe pole, 16 minut po godzinie 15, a już teraz przyszedł czas na kolejną akcję i rozwiązanie naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: A ja tutaj razem ze mną specjalna komisja, która będzie liczyła te głosy. Dominika Najder, jesteś przygotowana? Wszystko jest gotowe?
3: Tak, jestem w gotowości.
0: No dobrze, no to przepytujemy. A dzisiaj przepytywać będziemy Ewę. Cześć, Ewo.
4: No cześć.
0: Dobrze, to ja tak na szybko przypomnę ci zasady, bo ty napisałaś nam, że Polska jest najfajniejsza, a my teraz sprawdzimy twoją wiedzę. Właśnie z wiedzę o Polsce. I teraz tak, masz 30 sekund, ja zadaję ci pytania. One są tak skonstruowane, że na te pytania musisz odpowiedzieć tak lub nie. No i im więcej poprawnych odpowiedzi w te 30 sekund, tym lepiej. No bo dzisiaj mamy poniedziałek, więc ty zaczynasz kolejną rundę tej zabawy. Czy zasady są jasne?
4: Wszystko jest jasne.
0: Dobrze, to ja jeszcze tylko przypomnę, że zaczynam odliczać czas w momencie, kiedy przeczytam ci pierwsze pytanie. Wtedy już czas się nalicza, no i będziesz też słyszała charakterystyczne takie pikanie na koniec, które oznacza, że czas powoli dobiega końca. Okej?
4: Dobrze.
0: Dobrze, no to zaczynajmy. Czy w gminie Buczek odbywa się coroczne święto truskawki?
4: Tak.
0: Czy Doda była kiedyś wokalistką zespołu Łzy?
4: Nie.
0: Czy Margaret wystąpi na Top of the Top Sopot Festiwalu?
4: Tak.
0: Czy Jarmark Dominikański odbywa się w Toruniu?
4: Nie.
0: Czy borowik i prawdziwek to ten sam rodzaj grzyba?
4: Nie.
0: Czy Puszcza Białowieska leży częściowo poza granicami Polski?
4: Nie.
0: Czy najgłębsze jezioro w Polsce znajduje się na Mazurach?
4: Tak.
0: Czy cebularz jest tradycyjnym wypiekiem związanym z Lubelszczyzną?
4: Tak.
0: Aj, skończył nam się czas. No to czekamy teraz. Czekamy. Dominika tutaj podlicza, jak wygląda sytuacja.
3: Udało się odpowiedzieć na 8 pytań, z czego 5 poprawnych.
0: 5 poprawnych odpowiedzi mamy. Ewo, wielkie gratulacje. Jeżeli nikt w tym tygodniu cię nie pobije, no to nadal masz szansę zgarnąć pobyt właśnie w 5-gwiazdkowym hotelu Arłamów. Ale mam też dobrą informację, że dzisiaj nie wypuszczamy cię z pustymi rękoma i mamy dla ciebie nagrodę gwarantowaną. Jest to zestaw kosmetyków firmy Ziaja.
4: Bardzo się cieszę.
0: Dziękuję ci bardzo, trzymaj się, życzę ci dobrego popołudnia.
4: Dziękuję.
0: I słuchaj Radia SK2, bo kto wie, może to właśnie ty zgarniesz ten weekendowy pobyt w hotelu.

0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, trzymaj się, hej. A my, moi drodzy, przypominamy, że cały czas możecie brać udział w naszej akcji. Zgłaszajcie się sk2.pl, tam możecie wypełniać formularz. Która część Polski wam się najbardziej podoba? Piszcie, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz. Grzegorz Chyży i Tap z numerem Wstaje.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Ira i Wiara, tak wam gramy w pół do godziny czwartej, a już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Przybyła.
1: Mołdawskie MSZ wezwało ambasadora Rosji po eksplozji rosyjskiego drona na terytorium kraju. Bezzałogowiec spadł wczoraj w pobliżu granicy z Ukrainą. Nikt nie został ranny, ale uszkodzone zostały budynki. To będzie okazja do pokazania siły. Już w sobotę wielka defilada w Warszawie na Święto Wojska Polskiego. W przygotowaniach udział bierze ponad 9 tysięcy żołnierzy. A na samej defiladzie zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
2: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
1: Start defilady o 12. W najbliższy piątek, 14 sierpnia, urzędy skarbowe i izby administracji skarbowej będą zamknięte. Pracownicy odbierają dzień wolny właśnie za Święto Wojska Polskiego. Sprawy podatkowe można będzie jednak załatwić online.

0: Stachurski, typ niepokorny, tak wam gramy 18 minut przed godziną 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że wielkimi krokami zbliżamy się do 16, a to jest moment, kiedy wy zazwyczaj opuszczacie swoje miejsca pracy, choć część z was, jako że są wakacje i sezon urlopowy, no to część z was odpoczywa, na przykład jest gdzieś w podróży. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. I tak już za chwilę Fuka i Vito Bambino i zabiorę cię tam. To między innymi
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Maryla Rodowicz, ale to już było i nie wróci więcej. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, także po 16 kolejne najlepsze polskie hity i Jarząbek prawdę ci powie. To również po godzinie 16. Bądźcie z nami, bo warto.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty z

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
11: Marta Łazerska, jeszcze dziś deszcze, burze, no i przede wszystkim korki na toruńskich ulicach. Na pewno ten popołudniowy szczyt odczują kierowcy, którzy poruszają się w okolicach ulicy Wschodniej. Uważajcie też na Skłodowskiej, Kirii, Kościuszki, czy na przykład na Grudziąckiej. Więcej samochodów też miejscami na Polnej, na Kraszewskiego również. I kierując się na Stary Most, trzeba sobie nieco więcej czasu na ten przejazd przeznaczyć.
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
12: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję, teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają dla niego krew.
13: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
14: Pomoc słusznej sprawie.
15: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
16: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
17: Pomoc słusznej sprawie, tak jest.
18: Bardziej koledze z Kamiennej Góry.
13: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
12: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
19: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
20: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
12: Mówi starszy aspirant Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu. Dwie osoby trafiły do szpitala.
21: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy oby pojazdów.
12: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Do wypadku doszło dziś przed 14 na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
22: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
23: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
22: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
12: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem. Nie wiadomo skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: No to na Pumę uważajcie, ale uważajcie też na najlepsze polskie hity, bo one grają tak, że dodadzą wam energii na 100%. Kinga Baryga, witam i zapraszam. A jeszcze też za chwilę, oprócz najlepszych polskich hitów, Jarząbek prawdę wam powie. Dokładnie tak, ale zanim to nastąpi, to 16 zaczynamy razem z zespołem Kombi i Pokolenie.
1: SK2.

0: Zalia i Diamenty, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Jarząbek prawdę wam powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Wsiadacie w upalny dzień do auta, a tam na desce rozdzielczej albo

Robić wam prosta sprawa. Kupujcie mniejsze butelki naraz, zapas woźcie w chłodniejszym bagażniku albo po prostu przesiądźcie się na bidony ze stali lub szkła. No chyba, że bardzo tęsknicie za urlopem chorobowym, wtedy ta kilkugodzinna plastikowa zupa z bąbelkami sprawdzi się idealnie.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango to najnowszy numer od tej artystki, który gramy wam w Radiu SK2, a już teraz najnowsze informacje, skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Przybyła.
1: 7 obywateli Uzbekistanu zginęło w rosyjskim Tatarstanie w wyniku ukraińskiego ataku dronów. Celem była m.in. rafineria w Nizhnikamsku, gdzie wybuchł pożar. Według rosyjskich władz zginęło 13 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Około 70% Francji objęto ograniczeniami w korzystaniu z wody z powodu suszy i fali upałów. W środę francuski rząd zwoła spotkanie kryzysowe w tej sprawie. Ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Dziś na przykład eliminacje czekają reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał miksa 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
2: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
1: Zapowiada Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.

0: Mocny i bardzo dobry numer, który gramy wam w Radio SK2, Manam i Krakowski Splin. 20 minut przed godziną 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że my gramy wam te najlepsze polskie hity, to jeszcze mamy dla was podwójne karnety na męskie granie. W ten weekend odbywa się koncert w Warszawie. Kto chciałby się wybrać? No to jest taka możliwość. Wystarczy słuchać Radio SK2. Ja jutro po godzinie 17. Takie bilety będę dla was miała, więc słuchajcie nas uważnie. A teraz słuchajcie najlepszych polskich hitów, bo one wracają za chwilę, a tam m.in. Oskar Cyms i Daj Mi Znać.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 17 po 17 wehikuł czasu w Radiu SK2, ale także najlepsze polskie hity, te najnowsze, czyli Dawid Podsiadło, ale także Sanach i TP i TD.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Właściciel firmy Biernacki Logistik.
14: Marta Łazerska, jeszcze trochę utrudnień możecie napotkać na toruńskich ulicach, te w związku chociażby z pracami, które trwają na torowisku na Konstytucji 3 maja, więc po skarpie kosynierów kościuszkowskich i olimpijskiej trudniej nam się będzie poruszało. No i Okólna, tam też prace dość mocno zaawansowane. Jeśli chodzi o pogodę w najbliższych dniach, no to odczujemy chłód, a przynajmniej będzie chłodniej. 21 stopni jutro i jeszcze deszcze nie mówią nam ostatniego słowa dziś.
13: Sponsorem prognozy pogody była firma Biernacki Logistik, właściciel składu budowlanego Młyniec w Młyńcu Pierwszym.
15: Minęła 17, Michał Przybyła, to są News SK2. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopiec, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
16: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
15: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego pasażerka. pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. W przyszłym roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Docelowo w całym kraju ma być ich aż 4 tysiące. O szczegółach Olek Ruszkowski.
1: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
6: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej jest wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
17: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
18: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
1: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
15: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Już w środę zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Do obserwacji najlepiej wybrać polanę na obrzeżach miasta lub inny punkt widokowy bez bloków drzew, by horyzont był czysty. Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
19: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
15: Zjawisko w środę po 19, kulminacja godzinę później.
0: A to jeszcze nie koniec atrakcji na niebie. Ja za chwilę opowiem Wam, co jeszcze nas czeka w tym tygodniu, bo będzie to deszcz Perseidów. Ale najpierw gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Dawid Podsiadło, w dobrą stronę Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
20: SK2.

0: Robert Gawliński, 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A jeśli wy nie macie planów na środowy wieczór bądź noc, no to ja przychodzę z pewną propozycją, bo na przykład jeśli wasza druga połówka mówi, bo ty to nie organizujesz tych randek, no to proszę bardzo, możecie ich zaskoczyć, możecie zaskoczyć te wasze drugie połówki. Wystarczy, że po prostu weźmiecie kocyk i pójdziecie w zaciemnione miejsce, najlepiej gdzieś poza miastem i... No ja wiem, że teraz pojawiły się różne myśli w waszych głowach, ale ja tu chciałam powiedzieć o roju meteorów, czyli o spadających gwiazdach, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia można zobaczyć naprawdę na niebie prawdziwy spektakl. Spektakl spadających gwiazd, uwaga, w godzinę można ujrzeć nawet 100 spadających gwiazd. Warto, warto, może być romantycznie, ależ oczywiście, proszę bardzo, nie dziękujcie. A ja gram dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Ania Dąbrowska i Serce nie sługa.
1: SK2. To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.

czasu. A my dzisiaj przyglądamy się pewnej piosence, którą bardzo dobrze znacie i którą też wykonała Doda 4 czerwca w tym roku na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Posłuchajcie fragmentu.

Dokładnie tak, to właśnie wtedy Doda ją wykonała, ale pierwotnie pierwsza wersja ukazała się w 1980 roku, bo mówimy o numerze Czas nas uczy pogody od Grażyny Lobaszewskiej. No właśnie, ten numer był jednym z największych polskich takich ponadczasowych przebojów i jak słyszycie, można go słuchać do dzisiaj w różnych wersjach, w różnych aranżacjach. Swoją drogą w 1980 roku również na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu on się pojawił. Tam miał swoją premierę, no i po raz pierwszy zaprezentowany został szerokiej publiczności. A my już teraz gramy wam wersję oryginalną w Radiu SK2. Grażyna Lobaszewska i Czas nas uczy pogody. Coś pięknego.

0: nie dość, że piękna, to jeszcze taka utalentowana. Wiktoria Kida i Co mi tam? To jest najnowszy numer w Radio SK2 od tej artystki, który właśnie wam gramy. 19 minut przed godziną 18. A już teraz kolejne, za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że tutaj jesteście i że razem ze mną ich posłuchacie. Swoją drogą przychodzę do was z pytaniem, co tam u was, co robicie, dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK2 mam kubek, którym bardzo chętnie się podzielę. A teraz już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty.
1: SK2. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
1: I po reklamie.

0: A co powiecie na największy hit Oskara Cymsa, czyli Nie musisz się bać? Tak wam zagramy po godzinie 18 w Radio SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, więc warto zostać z nami i warto nas słuchać.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
2: Minęła 18, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Wstrząs o magnitudzie 7,4 doprowadził do zawalenia budynków i uwięzienia ludzi pod gruzami. Zginęło co najmniej 20 osób. Ciągle trwa akcja ratunkowa. Wstrząsy były odczuwalne także w Ekwadorze i Wenezueli. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i MGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej.
3: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północnej wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
2: A od jutra już znacznie chłodniej. Temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Ja pytam, co u was? A Artur napisał m.in. Cześć i czołem. Dzisiaj świętuję 5. urodziny córki Martyny, która właśnie maluje farbami konika. Gorące buziaki dla córy, od taty dla Martynki. No to Martynko, wszystkiego najlepszego, 100 lat od Radio SK2. Gramy też specjalnie dla ciebie. Najlepsze polskie hity Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek. Myslowic.
1: SK2.

Jaki to jest dobry letniaczek. Dodam jeszcze z własnego doświadczenia, że bardzo dobrze brzmi w samochodzie w Radiu SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. Gips i Go, ostatni dzień lata. 16:17 już prawie minut po godzinie 18, albo jak kto woli 43 minuty do godziny 19. Jeśli jesteście w pracy, no to 43 minuty zostały i będzie można już wyjść, jeżeli kończycie o 19. Ale spokojnie, w Radiu SK2, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do was wracam. Wiecie z czym? Z nowym numerem od Margaret Prima Ballerina. SK2.

Przyznajcie sami, że nogi same chodzą. Oskar Cymst, nie musisz się bać. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A już teraz czas na nowość. Nowość od Margaret. Najnowszy singiel, który zapowiada mini płytę, czyli Prima Ballerina. No to co? Gramy wam w Radio SK2.

0: Martyna Baranowska i tracimy tylko czas, tak wam gramy 20 minut przed godziną 19. Do 19 zostało nam jeszcze trochę czasu, więc jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale ja bym chciała poruszyć jeden bardzo ważny temat, mianowicie... No bo na stronach, w czeluściach internetu znalazłam informację, że jest wysyp grzybów. I to taki porządny, że można i borowika znaleźć, i kurkę, i maślaki się już pojawiają. Tyle, że ja w weekend odwiedziłam las i grzyba totalnie nie było. Nic a nic. No jedynie papieżaki. No to te były. I takie, wiecie, niejadalne. Dlatego ja przychodzę do was. Ja wiem, że dzisiaj jest ten dzień na literkę P, czyli poniedziałek, ale wróćmy się jeszcze do weekendu i dajcie mi znać, czy wy byliście na grzybach, jak wyglądały te wasze zbiory, czy te grzyby w lasach rzeczywiście są. Czekam na wasze wiadomości, na wasze zdjęcia, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Dawid Kwiatkowski i Kaja z numerem Proszę Tańcz. To bardzo lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: Kolego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna ma głos jak dzwon. Roxy Węgiel i Miasto. Tak kończymy godzinę 18. Po 19 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. najnowszy numer od Zali, czyli Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
0: 19 na zegarach. Najlepsze polskie hity grają dalej. Za chwilę powiem Wam też, co trzeba zrobić, żeby mieć darmowe parkowanie, między innymi w Łodzi. Ale o tym za chwilę najpierw gramy. Natalia Nykiel i Error to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: Eskad.

Manam, po to jesteś na świecie. 13,5 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2. A ja wspomniałam wam, że mieszkańcy Łodzi to mają naprawdę dobrze, o ile oddają krew. Otóż od 1 października zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia zyskają prawo do bezpłatnego parkowania w Łodzi. Na parkingach miejskich. Tak jest, zgadza się. No i patrząc na to, że te parkingi wcale takie tanie nie są, a coś na ten temat wiem, bo sama z Łodzi pochodzę, no to teraz za te pieniądze to ja myślę, że inaczej będzie można sobie żyć.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, życie jak poemat, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A dokładnie do roku 1988, bo to właśnie wtedy powstał ten numer. Numer nasz Disneyland od zespołu Papa Dance. No, myślę, że ten numer wszyscy znacie. Swoją drogą ja podpytałam tutaj słuchaczy Radia SK2 i się okazuje, że tak. A Daśko, jak miał 12 lat, to na płycie karaoke, na DVD, miał właśnie ten numer. I śpiewał go, choć nie do końca go znał. Ale to nie jedyna historia. Okazuje się, że nasza słuchaczka Monika poznała swojego męża przy tej nucie. Zagadał i tak jesteśmy razem do tej pory. To było ponad 25 lat temu. No, czasu minęło sporo, ale zobaczcie, ten numer cały czas brzmi bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radio SK2. Papa Dance i nasz Disneyland. To co? Gramy!

0: Macie. Maciej Skiba i Zapomnij Mnie, tak wam gramy w Radio SK2. 24 minuty zostały do godziny 20, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Ania Wyszkoni i Biegnij Przed Siebie, ale także Budka Suflera i Bal Wszystkich Świętych. Warto, żebym dodała jeszcze, że oprócz tego, że gramy wam najlepsze polskie hity, to jeszcze rozdajemy wam wejściówki. Podwójne karnety na męskie granie, ja jutro takie będę miała po godzinie 17. Warto słuchać Radio SK2.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Piękna pogoda, więc można korzystać. My zbliżamy się do godziny 20. Warto wybrać się teraz na jakiś spacer. Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona na głośnikach w Radio SK2 to są najlepsze polskie hity, które będą Wam grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. I po reklamie.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie. SK2.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: Kasztelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: noc, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,